Na długo przed dojściem nazistów do władzy, antysemityzm był jednym z najważniejszych założeń ich ideologii. Holokaust rozpoczął się jednak dopiero w styczniu 1933 roku, kiedy Adolf Hitler i partia nazistowska przejęli władzę w Niemczech. Naziści zaczęli realizować wtedy politykę represji wobec Żydów. Odbierali im majątki, prawa i obywatelstwo. Podczas tzw. Nocy Kryształowej z 9 na 10 listopada 1938 roku straciło życie 91 Żydów. W wyniku pogromu spłonęło też 1400 synagog, a 30 tysięcy osób aresztowano i przewieziono do obozów koncentracyjnych. Niecały rok później wybuchła II wojna światowa. Nazistowskie Niemcy przy pomocy swoich sojuszników i kolaborantów wymordowały wówczas prawie 2/3 europejskich Żydów. Tracili oni życie z powodu nieludzkich warunków życia, brutalnego traktowania i masowych egzekucji. Ginęli też w komorach gazowych oraz w obozach koncentracyjnych, czyli w specjalnie zaprojektowanych ośrodkach zagłady. Zamordowano 6 milionów Żydów.

W latach 1933-1945 na celowniku nazistów i ich sojuszników znalazły się też inne grupy społeczne. Romowie, osoby z niepełnosprawnościami, Słowianie, osoby homoseksualne, także członkowie niektórych wspólnot religijnych i stronnictw politycznych. Historia zagłady Romów i Sintów nie jest powszechnie znana. Szacuje się, że śmierć poniosła od 250 do 500 tysięcy Romów. Oznacza to, że ofiarą ludobójstwa padło od 1/4, nawet połowy wszystkich Romów i Sintów. Nie znamy dokładnej liczby ofiar, ponieważ wiele rodzin nie zgłaszało śmierci krewnych, a sprawcy niszczyli dowody zbrodni. Holokaust, zwany też Shoah, skończył się w maju 1945 roku. Alianci, w tym Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Związek Radziecki i Francja, pokonały wówczas nazistowskie Niemcy i wygrały II wojnę światową. 27 stycznia 1945 roku Armia Czerwona wyzwoliła obóz koncentracyjny i zagłady Auschwitz-Birkenau. Podczas kilku ofensyw alianci wkroczyli do obozów koncentracyjnych i uwolnili pozostałych przy życiu więźniów. Alianci wyzwalali też uczestników tzw. marszów śmierci. Były to przymusowe ewakuacje Żydów i innych więźniów z obozów koncentracyjnych, których SS zmuszało do pieszej wędrówki. Według ONZ wiedza na temat Holokaustu i ludobójstwa powinna być obowiązkowym elementem edukacji obywatelskiej na całym świecie. Dzięki niej ludzie rozwijają umiejętność krytycznego myślenia i stają się odpowiedzialnymi obywatelami, którzy szanują godność ludzką i są wolni od uprzedzeń. Unia Europejska pielęgnuje pamięć o tych tragicznych wydarzeniach w historii Europy i promuje inicjatywy, które upowszechniają wiedzę o Holokauście. Finansuje na przykład badania nad zagładą. W grudniu 2015 roku Komisja Europejska powołała też koordynatora do spraw zwalczania antysemityzmu. Z kolei w 2018 roku Unia została stałym partnerem międzynarodowym Międzynarodowego Sojuszu na Rzecz Pamięci o Holokauście. W tym samym roku Rada Unii Europejskiej przyjęła deklarację w sprawie zwalczania antysemityzmu, w której zaproponowała wspólne podejście do bezpieczeństwa, mające skuteczniej chronić społeczność i instytucje żydowskie w Europie. 3 lata później, w 2021 roku, Komisja Europejska przyjęła pierwszą w historii unijną strategię zwalczania antysemityzmu. Parlament Europejski co roku obchodzi Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Przyjął wiele rezolucji w sprawie antysemityzmu, rasizmu, ksenofobii i innych form nietolerancji, a także przestępstw z nienawiści i mowy nienawiści. Przyjrzyjmy się kilku z nich. W 2017 roku posłowie przyjęli rezolucję w sprawie walki z antysemityzmem. Zaapelowali w niej do państw członkowskich, aby uczyły o Holokauście w szkołach. Parlament wyraził też zaniepokojenie nasilaniem się antysemityzmu. Podkreślił, że antysemityzm i ksenofobia to nie opinie, a przestępstwa. W rezolucji z października 2018 roku w sprawie wzrostu liczby neofaszystowskich aktów przemocy w Europie, Parlament zwrócił uwagę, że wzrasta przemoc wobec Żydów. Wezwał państwa członkowskie, by walczyły z negowaniem Holokaustu, w tym z trywializacją zbrodni nazistów i ich kolaborantów. Z kolei w 2019 roku Parlament przyjął rezolucję w sprawie znaczenia europejskiej pamięci historycznej dla przyszłości Europy. Zaapelował w niej, by w szkołach propagowano różnorodność społeczną. Wezwał też, by uczono w nich o naszej wspólnej historii, w tym o Holokauście, oraz o reżimach totalitarnych i autorytarnych, które były źródłem cierpienia i przemocy oraz przez pół wieku dzieliły Europę.

0: kai kurie iš jūsų galbūt prisimena pas močiutes matytus didžiulius radijo imtuvus. Tranzistoriai atsirado po antrojo pasaulinio karo. Dabar radijo galima klausytis visur. 20-ojo amžiaus paskutiniaisiais dešimtmečiais pereita prie skaitmeninės sistemos, o FM bangos užleido vietą skaitmeninėms ir palidovinėms radijo transliacijoms. Šio tūkstantmečio pradžioje atsirado tinklalaidės ir internetinės radijo stotys. Taigi, bėgant laikui, radijas kito. Jis yra puiki priemonė išreikšti žmonijos įvairovę ir taip pat yra demokratijos tribūna. Radijas tebėra labiausiai pasaulyje paplitusi žiniasklaidos priemonė ir būtent dėl šios priežasties Europos parlamentas taip pat nusprendė kurti savo radijo laidas. Be kita ko, jų galite klausyti svetainėje europarl.audio.
1: Kahe aastal, kui Auschwitzi koonduslaagri vabastamisest möödus 60 aastat, kuulutas ÜRO 27. jaanuari rahvusvaheliseks holokausti mälestuspäevaks. Sõna holokaust pärineb kreeka keelest ja tähendab põletusohvrit. Holokausti all mõistetakse 6 miljoni Euroopa juudi tagakiusamist ja mõrvamist natsirežiimi ja nende poolehoidjate käe läbi. Selles saates uurime Euroopa ajaloo üht tumedaimat perioodi – holokausti. Antisemitism oli natsiideoloogia keskmes juba enne natside võimule tulekut. Ent Adolf Hitleri ja NSDAP võimule tulek 1933. aasta jaanuaris juhatas sisse möödunud sajandi ühe süngeima ajajärgu. Juba samal aastal alustas natsirežiim juutide vastaste repressioonidega, mis muutusid aja jooksul üha julmemaks. Juutide õigusi piirati drastiliselt, nende vara konfiskeeriti ja nad jäeti ilma kodakondsusest. 1938. aasta 9. ja 10. novembril leidis Saksamaal aset sündmus, mida tuntakse Kristalliöö nime all. Kristalliöö ajal toimunud pogrommide käigus põletati maha 1400 sünagoogi, tapeti 91 juuti ning 30 000 vahistati ja saadeti koonduslaagritesse. Vähem kui aasta hiljem algas teine maailmasõda. Sõja ajal hukkus natside ja nende poolehoidjate käe läbi peaaegu 2/3 Euroopas elanud juutidest. Nende kannatusi on sõnadega raske edasi anda. Juudid kisti välja oma kodudest ja saadeti sadade tuhandete kaupa koonduslaagritesse, kus neid näljutati, piinati ja tapeti. Kokku mõrvati holokausti käigus 6 miljonit juuti. Aastast 1945. aastani võtsid natsid ja nende liitlased sihikule ka teised inimrühmad, nagu Rooma ja slaavi päritolu inimesed, homoseksuaalid, puuetega inimesed ning teatavad usu ja poliitilised rühmad. Roomade genotsiidi käigus hukkus 250-500 000 inimest. See on veerand kuni pool kogu teise maailmasõja eelsest roomade ja sintide arvukusest. Hukkunute täpne arv ei ole teada, sest paljude ohvrite perekonnad ei teatanud nende surmast ja süüdlased hävitasid tapmisi tõendava materjali. 1945. aasta 27. jaanuaril vabastas Punaarmee Auschwitzi koonduslaagri. Liitlased sisenesid järjest koonduslaagritesse, ja vabastasid veel elus olevad vangid. Nad sattusid peale ka niinimetatud surmamarssidele, milles osalesid koonduslaagritest SS-i valve all jalgsi evakueeruma sunnitud vangid ning vabastasid nendes ellu jäänud. Holokausti ajajärk lõppes 1945. aasta mais, kui liitlased, kelle hulka kuulusid Suurbritannia, USA, Nõukogude Liit ja Prantsusmaa, alistasid teises maailmasõjas natsi Saksamaa. ÜRO on seisukohal, et holokaustist ja roomade genotsiidist rääkimine on vajalik ülemaailmse kodaniku hariduse edendamiseks, et inimesed harjutaksid kriitilist mõtlemist ja et neist saaksid vastutustundlikud kodanikud, kes hindavad kõrgelt inimväärikust, austavad kõiki inimesi ja hoiduvad eelarvamustest. Euroopa Liit peab vajalikuks Euroopa ajaloo traagiliste sündmuste mälestust säilitada ja toetab algatusi, mis suurendavad üldsuse teadlikust holokausti kohta. Samuti rahastab Liit holokausti teemalist teadustööd. 2015. aasta lõpus määras Euroopa Komisjon ametisse antisemitismi vastase võitluse koordinaatori. 2018. aastal sai Euroopa Liidust holokausti mälestamise rahvusvahelise ühenduse alaline partner. Euroopa Liidu nõukogu võttis vastu avalduse, mis käsitleb antisemitismi vastu võitlemist ning ühist lähenemisviisi Euroopa juudi kogukonna ja kultuuriasutuste kaitsmiseks. 3 aastat hiljem, 2021. aastal, võttis Euroopa Komisjon antisemitismi vastu võitlemiseks vastu Euroopa Liidu strateegia. Euroopa Parlament tähistab rahvusvahelist holokausti mälestuspäeva igal aastal ning on antisemitismi, rassismi, ksenofoobia ja muude sallimatuse liikide vaenu kuritegude ja vaenu kõne teemal vastu võtnud hulgaliselt resolutsioone. Toome mõne näite. 2017. aastal võttis parlament vastu resolutsiooni antisemitismi vastu võitlemise kohta ning ärgitas liikmesriike holokausti kooliprogrammides käsitlema. Samuti väljendati muret antisemitismi tõusu pärast ja rõhutati, et rassism ja ksenofoobia ei ole mitte süütu arvamus, vaid võib viia vaenu kuritegudeni. Parlamendi 2018. aasta oktoobri resolutsioonis neofasistliku vägivalla sagenemise kohta Euroopas juhiti tähelepanu sellele, et juutide vastu suunatud vägivald on sagenenud. Parlament kutsus liikmesriike üles võitlema holokausti eitamise, sealhulgas natside ja nende poolehoidjate kuritegude trivialiseerimise vastu. 2019. aastal võttis parlament vastu resolutsiooni, millega rõhutati Euroopa ajaloomälu tähtsust Euroopa tulevikule. Parlament nõudis, et hariduses propageeritakse Euroopa ühiskonna mitmekesisust ja meie ühist ajalugu. Muu hulgas tuleks koolitundides käsitleda holokausti ning totalitaarseid ja autoritaarseid režiime, mis põhjustasid inimestele kannatusi ja lõhestasid Euroopa aastakümneteks.
2: Unia Europejska i jej państwa członkowskie coraz częściej padają ofiarą wymuszeń ekonomicznych. Stosuje się wobec nich narzędzia gospodarcze, takie jak ograniczenia w handlu, bojkoty lub dyskryminację administracyjną, aby osiągnąć cele polityczne. Wymuszanie ekonomiczne jest dla Unii Europejskiej coraz poważniejszym problemem politycznym i gospodarczym. Niestety leży w dużej mierze poza zakresem działalności Światowej Organizacji Handlu, a to dlatego, że wymuszanie odbywa się nieoficjalnie i w zawoalowany sposób. Do niedawna Unia nie posiadała żadnego instrumentu prawnego, aby z nim walczyć. Już w 2020 roku Parlament Europejski i kilka państw Unii wyraziło niepokój z powodu wymuszania ekonomicznego. Komisja podzielała ich niepokój i przyjęła do wiadomości apel Parlamentu o nowe środki, które pozwolą walczyć z tym procederem. W rezultacie Komisja, Rada i Parlament przyjęły wspólne oświadczenie w sprawie instrumentu, który miał pomóc zapobiegać wymuszeniom ze strony państw spoza Unii, które nazywamy także państwami trzecimi. Miał też pomóc neutralizować ich skutki. Oświadczenie to opublikowano razem ze zmienionym rozporządzeniem o egzekwowaniu przepisów handlowych. W grudniu 2021 roku Komisja opublikowała projekt przepisów dotyczących instrumentu, który ma chronić przed wymuszaniem ekonomicznym. Dzięki niemu Unia może skuteczniej reagować na tego rodzaju wyzwania w skali światowej. W projekcie tym wymuszenie ekonomiczne zdefiniowała następująco. Jest to ingerencja w prawnie uzasadnione, suwerenne wybory Unii lub jej państwa członkowskiego. Ma ona doprowadzić do wstrzymania, zmiany lub podjęcia określonego działania przez Unię lub jej państwo członkowskie, bądź też zapobiec temu działaniu. Ingerencja polega na stosowaniu lub groźbie zastosowania środków, które wpływają na handel lub inwestycje. Spójrzmy na konkretny przykład. W listopadzie 2021 roku w Wilnie na Litwie otwarto tajwańskie biuro przedstawicielskie. Chiny uznały wybór nazwy, w której mowa o Tajwanie, za naruszenie zasady jednych Chin. Państwo to uważa bowiem, że istnieją tylko jedne Chiny i że Tajwan jest ich częścią. Ten incydent dyplomatyczny spowodował poważne tarcia między Litwą a Chinami. Te ostatnie wprowadziły ograniczenia handlu z Litwą, zaczęły bojkotować litewskie przedsiębiorstwa i ograniczyły import z Litwy o prawie 90%. Chiny dopuściły się też dyskryminacji administracyjnej wobec Litwy. Poza tym wprowadziły ograniczenia inwestycji i ruchu turystycznego. Jednym z najdrastyczniejszych środków było usunięcie Litwy z systemów celnych Chin. To spowodowało, że eksporterzy litewscy nie mogli składać dokumentacji celnej. Wysyłki towarów nie przechodziły chińskiej odprawy celnej. Chiny nie odnawiały też wniosków o pozwolenie na przywóz czy umów handlowych. Kiedy okazało się, że embargo importowe nie wpłynęło na pozycję Wilna, Chiny zaostrzyły działania. Ostrzegły przedsiębiorstwa, które zaopatrywały się na Litwie, że również mogą stać się celem chińskich sankcji. Parę miesięcy później kilka przedsiębiorstw niemieckich poinformowało, że padły ofiarą tych sankcji. Cechą charakterystyczną wymuszenia ekonomicznego jest to, że odbywa się zakulisowo. Rządy rzadko przyznają się, że stosują tego rodzaju środki. Rzadko też ujawniają powiązania między nimi a swoimi interesami państwowymi. Dlatego bardzo trudno jest zgłaszać wymuszenia na takich forach jak Światowa Organizacja Handlu. W wielu przypadkach jest to wręcz niemożliwe. Nowy instrument, który ma chronić przed wymuszaniem, nie powstał konkretnie z myślą o Chinach, ale pomaga Unii reagować na podobne wyzwania, jak w przytoczonym przykładzie. O czym jest mowa w tekście przepisów o instrumencie chroniącym przed wymuszeniem? Przede wszystkim Rada i Parlament jasno zdefiniowały praktykę wymuszenia ekonomicznego. Dzięki temu instrumentowi Unia może działać w przypadkach, gdy państwo trzecie zagrozi zastosowaniem środków wymuszenia. W tekście określono też przedział czasowy, w jakim Unia powinna zastosować instrument, w tym zareagować na wymuszenie. Rada ma formalnie rozstrzygać, kwalifikowaną większością głosów, czy doszło do wymuszenia ekonomicznego. Będzie to robić na podstawie wniosku Komisji i zebranych dowodów. Komisja ma mieć uprawnienia wykonawcze, by podjąć decyzję w sprawie środków odwetowych. Wszelkie środki powinny być proporcjonalne do wyrządzonych szkód i zgodne z przepisami międzynarodowymi. Przepisy stanowią też, że Unia może zażądać od państwa trzeciego, by naprawiło szkodę powstałą wskutek wymuszenia ekonomicznego. Przewodniczący Komisji Handlu Międzynarodowego Bernd Lange powiedział podczas sesji plenarnej parlamentu w październiku 2023 roku. Mamy teraz instrument, który nie jest bezzębnym tygrysem. Ten tygrys ma zęby. To nie pistolet na wodę, ale prawdziwa broń. I czasami trzeba położyć tę broń na stole, nawet jeżeli nie będzie się jej codziennie używać. Bo jest jasne, że ten instrument to ostateczność. Naprawdę chcemy uniknąć wymuszenia. Chcemy rozwiązywać problemy w drodze porozumienia z naszymi partnerami handlowymi. Ale jeżeli nie będzie innego wyjścia, mamy możliwość obrony naszych interesów gospodarczych za pomocą tego instrumentu.
3: At the end of the day, we have the possibility to defend our economic interests by this instrument.
2: Nowy instrument jest środkiem prawnym, dzięki któremu państwa członkowskie mogą walczyć z wymuszaniem ekonomicznym ze strony państw spoza Unii. Jest to bardzo ważny instrument w aktualnej sytuacji geopolitycznej, w której nowe potęgi gospodarcze podejmują działania coraz bardziej agresywnie. Była to audycja Parlamentu Europejskiego. Dodatkowe informacje znajdziesz na stronie Think Tanku Parlamentu Europejskiego.
4: Vandaag de dag zijn vrouwen actief in alle sectoren van de samenleving. Ze maken deel uit van de beroepsbevolking en hebben leidende posities in het bedrijfsleven en de politiek. Hoewel de rol van vrouwen de afgelopen decennia sterk is uitgebreid en ze actief zijn op veel gebieden die vroeger alleen aan mannen waren voorbehouden, is er nog een lange weg te gaan om gendergelijkheid te bereiken. Vrijwel in alle samenlevingen hebben vrouwen nog steeds te kampen met problemen zoals geweld, intimidatie en discriminatie. Je luistert naar Hoger inzetten, beter wetgeven. In deze podcast zullen we het hebben over wat de EU doet om gendergelijkheid in Europa te bevorderen en een eerlijkere samenleving tot stand te brengen. De Europese Unie zet zich in om het leven van vrouwen te verbeteren, een beter genderevenwicht in alle delen van de samenleving te bereiken en zo een eerlijker Europa voor iedereen te creëren. Ze erkent dat gendergelijkheid essentieel is voor een innovatieve, concurrerende en bloeiende Europese economie. De EU benadrukt dat gendergelijkheid niet alleen zorgt voor meer banen en een hogere productiviteit, maar ook een grondrecht is voor iedereen. Het verbetert onze levenskwaliteit en maakt de democratie stabieler en veerkrachtiger. Dit jaar, in 2025, stond de Internationale Dag van het Parlementarisme in het teken van gendergelijkheid. De voorzitter van het Europees Parlement, Roberta Metsola, riep parlementen in de hele wereld op om hun krachten te bundelen en samen te werken aan een eerlijkere samenleving. Only together can we tackle the inequality. Alleen samen kunnen we de ongelijkheden aanpakken die vrouwen elke dag weer tegenhouden op hun werkplek, thuis of zelfs in onze parlementen. We hebben nog veel werk voor de boeg, maar ik heb er alle vertrouwen in dat we door nauwere interparlementaire samenwerking en dialoog kunnen bouwen aan een betere, gelijkere wereld die iedereen ten goede komt. Het Europees Parlement zet zich ook in voor gendergelijkheid in zijn parlementaire werkzaamheden. Zo werd voorzitter Metsola, een vrouw, herkozen voor een tweede termijn aan het hoofd van het parlement en is er een vaste parlementaire commissie die zich bezighoudt met vrouwenrechten en gendergelijkheid. Sinds 2020 organiseert het Europees Parlement ook elk jaar de Europese Week van de Gendergelijkheid. Tijdens die week bekijken de leden van de parlementaire commissies hun werkzaamheden vanuit een genderperspectief. Het Europees Parlement dringt al langer aan op wetten over gendergelijkheid en heeft de Europese Commissie verzocht om daarmee aan de slag te gaan en nieuwe wetgeving voor te stellen. Laten we nu kijken naar de stappen die de EU onderneemt om ongelijkheden tussen mannen en vrouwen uit te bannen in de EU-landen. De Europese Commissie heeft een alomvattende strategie voor gendergelijkheid voor de periode 2020-2025 opgesteld. Op 7 maart 2025, de dag voor Internationale Vrouwendag, nam de Commissie een routekaart voor vrouwenrechten aan voor de periode na 2025. Daarin wordt de geboekte vooruitgang bekeken en wordt er gewezen op gebieden waar er nog verbetering nodig is. Een van deze gebieden is de werkplek, waar er nog steeds grote problemen zijn, zoals de loonkloof tussen mannen en vrouwen. Zelfs wanneer een vrouw hetzelfde werk verricht als een man of een baan van gelijke waarde heeft, verdient ze nog steeds vaak minder. De EU-strategie voor gendergelijkheid omvat regels over beloningstransparantie. Op grond van die regels moeten werkgevers hun werknemers toegang geven tot bepaalde informatie, zoals de gemiddelde salarisniveaus. De EU-landen hebben tot begin juni 2026 de tijd om de regels in hun nationale wetgeving op te nemen. Maar toegang tot dezelfde salarissen als mannen voor gelijk werk is niet de enige hindernis voor vrouwen op de werkplek. Het is ook moeilijker voor hen om de carrière-ladder te beklimmen en hogere functies met managementverantwoordelijkheden te krijgen. Daarom werd er met de EU-strategie voor gendergelijkheid ook een wet ingevoerd over genderevenwicht in de raden van bestuur van grotere beursgenoteerde ondernemingen. Deze wet geeft gekwalificeerde vrouwen een echte kans om topbanen te bemachtigen in beursgenoteerde bedrijven met meer dan 250 werknemers. De wet verplicht werkgevers om 40% van de niet-uitvoerende bestuurdersfuncties te vervullen met het ondervertegenwoordigde geslacht en 33% van alle bestuurdersfuncties. De werkgevers hebben tot midden 2026 de tijd om deze regel na te leven. Om het pad voor vrouwen op de arbeidsmarkt verder te effenen en het voor ouders gemakkelijker te maken om hun werk en hun gezinsleven te combineren, biedt de strategie voor gendergelijkheid ouders en mantelzorgers rechten op het gebied van werk-privé-balans. Vroegschoolse educatie en kinderopvang zijn daarbij een belangrijk onderdeel van de strategie, zodat ouders hun werk beter kunnen verenigen met hun rol als moeder of vader. Belangrijke andere verwezenlijkingen waarop de strategie voortbouwt, zijn onder andere het recht op 10 dagen vaderschapsverlof en 4 maanden ouderschapsverlof in alle EU-landen. Deze regels zorgen ervoor dat ook vaders een duidelijke rol krijgen in de zorg voor kinderen en ze geven moeders de kans om hun werk in evenwicht te brengen met de opvoeding. De EU pakt niet alleen de kwestie van gelijke arbeidsrechten voor vrouwen en mannen aan, maar ook van gendergerelateerd geweld. Ze hanteert een nultolerantiebeleid voor om het even welke vorm van dit geweld, of het nu gaat om stalking, seksuele intimidatie, verkrachting, fysiek en psychologisch misbruik of gedwongen huwelijken en sterilisatie. De EU heeft daarom regels ingevoerd om dergelijk geweld strafbaar te stellen. De EU-landen zijn verplicht om slachtoffers te beschermen en hen toegang te verlenen tot de rechter en tot ondersteuningsstructuren zoals opvangcentra, crisiscentra voor verkrachtingsslachtoffers en hulplijnen. De EU is ook toegetreden tot het Verdrag van Istanbul. Op grond van dat verdrag moet de EU wetten, beleidsmaatregelen en ondersteunende diensten ontwikkelen om geweld tegen vrouwen te voorkomen en tegen te gaan. De EU is dus op de goede weg om een gendergelijk Europa tot stand te brengen. Toch zijn er nog heel wat uitdagingen als het gaat om de loonkloof tussen mannen en vrouwen, de participatie van vrouwen op de arbeidsmarkt en de bestrijding van gendergerelateerd geweld. Dit was een uitzending van het Europees Parlement. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europarl Radio, de webradio van het Europees Parlement.
5: Als je naam wordt gehaaf, is er een scheeuwers neolaat wie een weg van leren, bij glaaf ik de miljoen zeroen een oorpog en moenlo hoog in een te schorpig, twee woorden gehaaf in zijn touw gaan oorpogen. Si parlement na hoorpa an tean cholach duch an eantas a hauta gadeirach agus tan a tauchain oorpocha ar chiondas na himachtí den lachacha is mo ar daun. Sa tras ar da fad kvelti tuga mi dan tolis ar fadas gadet fes na tauchain da parlement na hoorpa a tar na bacain. In sa nagrans op, lea mi dan tlig a reint an a siachain sa parlement. Si parlement na hoorpa cholach duch torach da an eantas oorpig. Den een schijn dicht de lasten en een miljoen seronach is schacht maalstaat is fijt dan eentjes. Bij bouwen een schengel nu kwetter politiel is leren wij een schlieg of reintje een sierchaan in het parlement naar horpa er roevracht dan eentjes en leggen den lachers agus naar hand dichtte. Tau verschakkeerd fijt fischeren in leren. Kielien schijn gemeg kuiger fischerie deug bresje zich heet parlement ille. Kantischken is vaardijl een schlieg of weimien en proces den lachers in zijn eentjes. Fijt hem is een schlieg en neulten een sierchaan in het parlement naar horpa en naar belstaat. Dalton is hier gaan in Bintu side als chorus en doctor Corrierocht Kim Leidach, en toch een stag van Conwellis Boyne. Sean Schliegen in Brinche, Dalton en Ira is hier gaan naar Gachtier. Bin Nismo is hier gaan naar Tier Hennismo, als Nis Lu is hier gaan naar Tier Hennislu. In een houtenson, den een fishery o hier Hennismo, aan het dicht en Nismo dienen, na fishery o hier Hennislu. Maar humple, als we de Gerbian Germain en Tierlis en Denris Mo en Sanantus, Tashe hier gaan is nokeke. An schier is moos of Parliament. Egen am kene nie lach sé hier gaan ik tier hennies loo, ou in Malta, Luxemburg agus an Chipper. Sé sin an tiers lien sier gaan er fedele tier a weheke. Maar sin ta sier gaan a weinig in Ermine de gach 860 mile kone hoor, agus ta sier gaan a weinig Malta de gach 900 mile kone hoor. Ki lien sé sin gemeen an loog kene ik voot de gach sier anig, bjog bouner en dier in a gonien schiet. Nur houtarid, si in de fischerie en roepie polituile, et al lag haar macht der er kengel polituile agus nie der er naasjuntuchte. Le linga neo terme rachtach a var o rovil senedio gravile fehikaher, vi shakmupa folituile on. Ach nili en shasta e shin. Kun grupa polituile herbon is go truer fisheries fihid the vesarupa, a yen an unadirte kaharu de valstart an entish erelayed. Teres na dauchan orpach a vegetarlo into me an vehiv, is leru a veg sedilisi a chan er hirkrach polituile ilgenehoch na horpa. Tá ról rí háach ag Parliament na Hópa ó heh rachtíocht agus bartais bhúnlú a mbíon tenachaá ar héal na milliún daine ar fad an éantais. Níl an sanna ceantas na cuaisna ghfuil anna hácht le do bhóta ins na toáin. Cinhiigh do bhóta céhéad na feisiirí de Parliament na Hópa a dhéanaigh an díochtart agus tlithe nuáin al bhú, agus beag tenachar ga chuma ar rannú an chomisisiúin Orpaig. Mún leid na cintúsad de héal léhúil agus saol daoine ar fad an éantais. Níor cheart talamh slán a dhéanamh den den leathas. Is éocht cóchuitné agus dá bhrísan is freagracht cóchuitné. Tá ról ag gachéine gangan le. Is féad leat éisteacht le tuilepod craoltaí ar Europarl Radio, Radio Gréasáin Parliament na Hópa.
6: У 2005 році з нагоди 60-ї річниці визволення Аушвіца резолюцією ООН 27 січня було оголошено щорічним міжнародним днем вшанування пам'яті жертв Голокосту. Слово «Голокост» має грецьке походження і означає «всеогненна жертва». Його вживають для опису переслідування і подальшого масового вбивства євреїв в Європі – коли від рук режиму нацистської Німеччини та його колабораціоністів загинуло 6 мільйонів людей. У цьому подкасті ми досліджуємо історію того, що відбувалося в Європі до та під час Другої світової війни. Антисемітизм був основним елементом нацистської ідеології ще до того, як нацисти прийшли до влади. Але епоха Голокосту почалася в січні 1933 року, коли до влади в Німеччині прийшли Адольф Гітлер і нацистська партія. З цього року нацисти почали проводити державну політику репресій проти євреїв, яка полягала в розкраданні їх майна, позбавленні прав і громадянства. Під час погромів Кришталевої ночі 9 і 10 листопада 1938 року було вбито 91 єврея, спалено принаймні 1400 синагог, а 30 тисяч євреїв заарештовано та ув'язнено в концтаборах. Друга світова війна спалахнула менш ніж через рік. Під час конфлікту нацистська Німеччина та її союзники й колабораціоністи знищили майже дві третини європейських євреїв, створивши для них смертоносні умови життя, жорстоко поводжуючись з ними, масово розстрілюючи і вбиваючи їх в газових камерах, а також розробивши спеціальні центри убивства, відомі як концентраційні табори. Було вбито 6 мільйонів євреїв. З 1933 до 1945 року нацистський режим та його союзники також переслідували інші групи, зокрема ромів, людей з інвалідністю, слов'ян, а також гомосексуалістів і членів певних релігійних і політичних груп. Історія Голокосту ромів і сінті залишається невідомою широкому загалу. Жертвами геноциду ромів стали від 250 до 500 тисяч людей, що становило від чверті до половини населення ромів і сінті до Другої світової війни. Точна кількість жертв невідома, оскільки сім'ї багатьох жертв не повідомляли про смерть своїх близьких, а злочинці стерли записи про їхні вбивства. Голокост, відомий також як Шоа, завершився в травні 1945 року, коли союзні держави, зокрема Сполучене Королівство, Сполучені Штати, Радянський Союз і Франція, перемогли нацистську Німеччину в Другій світовій війні. 27 січня 1945 року Червона армія звільнила концтабір та табір смерті Аушвіц. У серії наступів союзники увійшли до концентраційних таборів і звільнили в'язнів, що вижили. Союзники також зустріли тих, хто пережив так звані марші смерті, і звільнили їх. Ці примусові марші складалися з груп єврейських і неєврейських в'язнів концентраційних таборів, яких примусово евакуювали пішки з таборів під охороною СС. ООН вважає, що просвітницька діяльність на тему Голокосту і геноциду необхідна, щоб сприяти поінформованості в дусі глобального громадянства. Метою є допомогти людям стати критично мислячими та відповідальними громадянами, які цінують людську гідність і повагу до всіх і відкидають усі форми забобонів. ЄС хоче зберегти пам'ять про ці трагічні події в європейській історії та просуває ініціативи з підвищення обізнаності про пам'ять жертв Голокосту. ЄС також фінансує програми, що сприяють вивченню Голокосту. У грудні 2015 року Єврокомісія призначила координатора з протидії антисемітизму. У 2018 році ЄС став постійним міжнародним партнером Міжнародного альянсу пам'яті жертв Голокосту, і Рада ЄС ухвалила декларацію про боротьбу з антисемітизмом і спільний підхід до безпеки для захисту європейських громад та установ в Європі. Через три роки, у 2021 році, Єврокомісія також ухвалила свою першу в історії ЄС стратегію протидії антисемітизму. Щороку Європарламент відзначає Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту і вже ухвалив багато резолюцій про антисемітизм, расизм, ксенофобію та інші форми нетерпимості, злочинів на ґрунті ненависті та мови ненависті. Давайте розглянемо деякі з них. У 2017 році депутати Європарламенту ухвалили резолюцію про боротьбу з антисемітизмом, заохочуючи держави-члени сприяти викладанню теми Голокосту в школах. Європарламент також висловив занепокоєння зростанням антисемітизму, підкресливши, що расизм і ксенофобія є злочинами, а не думками. Жовтнева революція 2018 року про зростання неофашистського насильства в Європі привернула увагу до зростання насильства проти євреїв і закликала держави-члени протидіяти запереченню Голокосту, зокрема применшенню злочинів, скоєних нацистами та їхніми пособниками. У своїй резолюції 2019 року про важливість збереження європейської пам'яті заради майбутнього Європи Європарламент закликав до просвітницької діяльності з метою сприяти розмаїттю нашого суспільства та просувати нашу спільну історію, зокрема шляхом підвищення поінформованості про Голокост і тоталітарні та авторитарні режими, які помножили людські страждання та насильство і розділили Європу на півстоліття.
7: Вітайте! Volám sa Luboš a som odborník na jazyky a interkultúrnosť pre Slovenčinu na prekladateľskom oddelení Európskeho parlamentu, ktorý je najväčším mnohojazyčným parlamentom na svete. Na našom oddelení sa každý deň prekladá do všetkých 24 úradných jazykov Európskej únie. To znamená, že neprekladáme iba do najväčších jazykov, ako sú angličtina a francúzština, ale aj do írčiny, malčiny, lotyštiny, estónčiny a mnohých ďalších, vrátane slovenčiny. Vychádzame pritom z toho, že demokracia znamená aj rešpektovať jazykovú rozmanitosť. Môžu sa v Európskej únii naozaj uplatniť aj jazyky, ktorými hovorí menej ľudí? Odpoveď na túto otázku znie áno. Do veľkej miery je to možné vďaka početným iniciatívam únie, určeným na podporu jej najmenších úradných jazykov. Európa je domovom viac ako 200 jazykov, no iba 24 z nich sú úradnými jazykmi Európskej únie. Niektoré, napríklad nemčina, francúzština či taliančina, majú množstvo hovoriacich v rôznych častiach únie, ale aj za jej hranicami. Ďalšími jazykmi, ako sú írčina, malčina či slovenčina, síce hovorí menej ľudí, majú však rovnaký status úradného jazyka i rovnakú hodnotu. V skutočnosti sa niečo čudovať. Európska únia vznikla z idei zjednotenia v rozmanitosti. Táto myšlienka je natoľko v centre jej ideálov, že únia z nej urobila svoje moto. V samotnom jadre tejto vízie je pevné presvedčenie. Jazyková rozmanitosť nie je prekážkou, ale bohatstvom. A toto bohatstvo si zaslúži, aby sme ho chránili, podporovali a vyzdvihovali. Pozrime sa teraz na právny základ týkajúci sa jazykovej rozmanitosti. Z dvoch kľúčových právnych textov vyplýva jednoznačný záväzok Únie pristupovať k jazykovej rozmanitosti s rešpektom. Prvým je článok 22 Charty základných práv Európskej únie, v ktorom sa uvádza, že Únia rešpektuje kultúrnu, náboženskú a jazykovú rozmanitosť. Druhým je článok 3 Zmluvy o Európskej únii, podľa ktorého Únia rešpektuje svoju bohatú kultúrnu a jazykovú rozmanitosť a zabezpečuje zachovávanie a zveľaďovanie európskeho kultúrneho dedičstva. Nie sú to pritom len prázdne slová. Tieto články sú právnou oporou pre celý rad konkrétnych opatrení. Únia napríklad schválila odporúčanie rady, ktoré podporuje výučbu aspoň dvoch ďalších jazykov okrem materinského jazyka. Môže to znieť aj dosť ambiciózne, no obyvatelia Európskej únie sa s touto myšlienkou stotožňujú. Podľa prieskumu Eurobarometra z roku 2024 si totiž viac ako 8 z 10 občanov únie myslí, že každý by mal ovládať minimálne jeden cudzí jazyk. Pozrime sa teraz na Európsky parlament, ktorý spomínaný záväzok Únie k rešpektovaniu jazykovej rozmanitosti plní každý deň. Ku všetkým 24 úradným jazykom sa tu pristupuje rovnako. Každé vystúpenie na parlamentnej plenárnej schôdzi sa tlmočí v reálnom čase. Každý zákon sa prekladá do všetkých úradných jazykov. Pre lepšiu predstavu možno uviesť, že prekladateľské oddelenie Európskeho parlamentu preloží každý rok také množstvo dokumentov, ktoré keby sme naukladali na seba, dosiahli by výšku Eiffelovej veže. Ak sa venujete prekladateľstvu, študujete cudzie jazyky alebo sa ich jednoducho radi učíte, zrejme vás poteší informácia, že aj vy máte prístup do databázy IATE. IATE je skratka pre Interaktívnu terminológiu pre Európu. Ide o oficiálnu terminologickú databázu Európskej únie, ktorá je obrovská. Obsahuje 1,2 milióna hesiel, pod ktorými je uvedených viac ako 8 miliónov termínov a je tak najväčšou mnohojazyčnou terminologickou databázou na svete. Zahŕňa všetkých 24 úradných jazykov a dokonca aj latinčinu. Podpora jazykov zo strany únie sa však nekončí iba pri inštitúciách, siaha totiž oveľa ďalej. Do tried, divadiel, knižníc a rôznych typov online priestoru, kde jazyky ožívajú prostredníctvom vzdelávania, kultúry a kreativity. Erasmus+. Pre väčšinu ľudí program Únie pre výmenné pobyty študentov. Nie každý však vie, že viaceré jeho projekty sú zamerané na podporu menej rozšírených jazykov. Do týchto tvorivých a inovatívnych projektov sa často zapájajú školy, univerzity a kultúrne združenia. Rozličnými spôsobmi tak podporujú komunity, aby svoj jazyk naďalej používali a učili sa ho. Uveďme si dva príklady, jeden zo Slovenska a druhý z Írska. Slovenský projekt, ktorý realizuje Trnavská univerzita v spolupráci s univerzitami v Srbsku a Slovinsku, je zameraný na zlepšenie vyučovania slovenčiny v zahraničí. V rámci projektu boli vypracované efektívne vyučovacie metódy a učebné osnovy, najmä v regiónoch, kde je slovenčina menšinovým jazykom. Druhým príkladom je írsky projekt pod názvom WikiWomen, ktorý spojil školy, jazykové organizácie a nadácie Wikipédie pre menšie jazyky. Vďaka tejto iniciatíve sa študenti v Írsku zamerali na pozoruhodné ženy, o ktorých na Wikipédii dovtedy neexistovala žiadna stránka, a napísali o nich nové články v írčine. Cieľom projektu bolo posilniť digitálne zručnosti, podporiť rodovú rovnosť a prispieť k oživeniu írčiny, prvého úradného jazyka Írska a jedného z úradných jazykov Európskej únie, ktorým však každý deň hovorí pomerne malá časť obyvateľov krajiny a ktorý sa klasifikuje ako ohrozený jazyk. Možno ste počuli o dánskom filme Chlast, maltskom románe In the Name of the Father and of the Son, ktorý vyšiel v českom preklade pod názvom Ve jménu otce i syna, či o podujatí Baltic Sea Dogs. Čo by mohli mať spoločné? Všetky boli podporené z programu Kreatívna Európa. Kreatívna Európa je hlavný program Európskej únie na podporu kultúrneho a kreatívneho priemyslu. Disponuje rozpočtom viac ako 2 miliardy eur na obdobie 2021 až 2027. Poskytuje finančné prostriedky na divadlo, kinematografiu, vydavateľskú činnosť, festivaly a širokú škálu umeleckých iniciatív so zameraním na jazykovú a kultúrnu rozmanitosť. Jedným z najdôležitejších opatrení v rámci programu je podpora prekladu a distribúcie literárnych diel v celej Európe. V rokoch 2014 až 2020 sa tak z programu spolufinancoval preklad a propagácia viac ako 3500 kníh. Aj preto si diela napísané v menej rozšírených jazykoch našli čitateľov aj za hranicami ich krajiny. Z programu Kreatívna Európa sa podporuje aj titulkovanie a dabovanie filmov, vďaka čomu sú filmy prístupné vo všetkých 24 úradných jazykoch Únie, vrátane menších jazykov. Okrem toho sa z neho financujú projekty a festivaly v oblasti medzinárodnej kultúrnej spolupráce, čo stovkám spisovateľov, filmových tvorcov, prekladateľov a umelcov umožňuje osloviť nové publikum a pôsobiť aj naprieč hranicami. Program Kreatívna Európa tak zlepšuje prístup ku kultúrnemu a umeleckému vyjadreniu v každom úradnom jazyku Únie, bez ohľadu na to, koľko ľudí ním hovorí. Či už patríte k menšinovej jazykovej komunite, alebo by ste sa len radi dozvedeli viac, neváhajte sa informovať o tom, čo všetko ponúkajú programy ako Erasmus+ a Kreatívna Európa. Aj my v Europarl Rádio sa snažíme priložiť ruku k dielu a všetky naše podcasty produkujeme tak v slovenčine, ako aj vo všetkých ostatných 23 úradných jazykoch Európskej únie. Je to pre Európsky parlament ďalší zo spôsobov, ako uplatňovať princípy inklúzie, prístupnosti a rovnakého zapojenia všetkých. Tento podcast vám prinieslo viacjazyčné internetové rádio Európskeho parlamentu Europarl Rádio.
8: La Unión Europea es una unión política y económica integrada por 27 estados miembros. Sin embargo, son varios los países que han solicitado su adhesión. Actualmente hay 9 candidatos: Albania, Bosnia y Herzegovina, Georgia, Macedonia del Norte, Moldavia, Montenegro, Serbia, Turquía y Ucrania, aunque las negociaciones de adhesión con Ankara llevan congeladas desde 2018. Kosovo sigue siendo un candidato potencial. El proceso para ingresar en la Unión es largo y nada sencillo. En este podcast profundizaremos en el procedimiento de la adhesión a la Unión. Todo país que desee entrar en la Unión debe ser europeo y respetar los valores democráticos de la Unión. También ha de contar con instituciones estables y democráticas y respetar el Estado de Derecho. Además, debe tener una economía de mercado operativa y la capacidad de asumir y cumplir las obligaciones que conlleva ser miembro de la Unión. Un país solo puede convertirse en candidato oficial si cumple los requisitos políticos, económicos y de reforma básicos. Solo entonces podrá iniciar negociaciones formales con la Unión sobre 35 capítulos que abarcan numerosos ámbitos políticos. Estos capítulos constituyen la base de las negociaciones de adhesión. Se revisan y se evalúan con regularidad hasta que cada uno se da por zanjado. Una vez concluidas las negociaciones y las reformas, se ultima un tratado de adhesión. El documento debe ser ratificado por todos los Estados miembros y por el propio país para que éste pueda adherirse definitivamente a la Unión. De los 9 países candidatos, Albania, Bosnia y Herzegovina, Macedonia del Norte, Montenegro, Turquía y Serbia son los que llevan esperando más tiempo para entrar en la Unión. Los más recientes son Moldavia y Ucrania desde junio de 2022 y Georgia desde diciembre de 2023. El periplo de estos 3 últimos países hasta llegar a este punto ha sido largo y, sin duda, la guerra rusa contra Ucrania lo ha acelerado. Por su parte, Kosovo sigue siendo un candidato potencial. Todos estos estados gozan de la financiación y el asesoramiento político de la Unión, así como de acuerdos de asociación para acceder al mercado interior europeo. El Parlamento Europeo debate y vota los informes anuales de situación de cada país, una oportunidad para identificar las cuestiones problemáticas. Los países necesitan su aprobación para entrar en la Unión Europea. El proceso de ampliación es una inversión en la paz, la seguridad y la estabilidad en Europa. Así lo manifestó la presidenta del Parlamento, Roberta Metsola, durante la conferencia de alto nivel sobre la ruta de los Balcanes Occidentales celebrada en junio de 2022. La ampliación siempre se ha considerado una transformación para los países que quieren hacer de Europa su hogar. Según la Comisión Europea, Serbia y Montenegro podrían adherirse ya en 2025. Emisión ofrecida por el Parlamento Europeo. Más información en su sitio web.
9: Sájarovpriset för tankefrihet 2025. De fängslade journalisterna Andrzej Poczobut från Belarus och Mesia Amaglobeli från Georgien är 2025 års vinnare av Europaparlamentets Sacharovpris för tankefrihet. Andrzej Poczobut är journalist, essäförfattare, bloggare, företrädare för den polska minoriteten i Belarus, känd för sin kritik mot president Alexander Lukasjenkas regim och en symbolisk gestalt i kampen för frihet och demokratisering av Belarus. Han fängslades 2021 och dömdes till 8 års fängelse i en straffkoloni. Parlamentet har vid upprepade tillfällen krävt att han ska friges omedelbart och villkorslöst. Mzia Amaglobeli är georgisk journalist och direktör för mediekanaler. Hon fängslades i år sedan hon deltagit i en regeringsfientlig protest och dömdes till 2 års fängelse på politiskt motiverade grunder. Mzia Amaglobeli kämpar för yttrandefrihet och är den första kvinnliga politiska fången i Georgien sedan landet blev självständigt. Hon har blivit en symbol för Georgiens demokratirörelse som är i opposition mot partiet Georgisk dröm sedan partiet vann valet i oktober 2024. De andra 2 finalisterna var serbiska studenter samt journalister och biståndsarbetare i Palestina och alla konfliktområden, företrädda av det palestinska journalistförbundet, Röda halvmånen och FN:s hjälporganisation för palestinska flyktingar i Mellanöstern. Sacharovpriset för tankefrihet instiftades 1988 för att hedra människor och organisationer som försvarar mänskliga rättigheter och grundläggande friheter. Det är uppkallat efter den sovjetiska fysikern och politiska dissidenten Andrei Sacharov, och prissumman är 50 000 euro.

0: інфраструктуру все ще залишаються критично важливими питаннями. Постійна співпраця між містами, політиками та людьми, які живуть у ЄС, матиме важливе значення для трансформації міст і містечок, задовольнивши нагальну потребу у здоровішому міському середовищі. Ця трансляція здійснена на вебрадіо Європейського парламенту Europarl Radio.
1: Evropská filmová cena diváků Lux 2025. O filmovou cenu diváků Lux 2025 se bude ucházet 5 filmů. Animal, Daomi, Flow, Intercepted a Julie mlčí. Animal je drama z pera řecké režisérky Sofie Exarchou. Pod horkým řeckým sluncem se tým animátorů v ostrovním letovisku připravuje na turistickou sezónu. Vede je zkušená Kália. Léto je v plném proudu. Pracovní tlak sílí a prohýřené noci si začínají vybírat svou daň. Pod rouškou tmy se začíná odhalovat Kalijin vnitřní boj. Ale když se světla reflektorů znovu rozsvítí, show musí pokračovat.

0: Rucksack, aber Sie wissen nicht, wie lange das hier alles schon so geht. Es gibt an unserer Schule leider Leute, die klauen alles, was sie zwischen die Finger kriegen, und zwar einfach so.
1: Wir haben ja eine Null-Toleranz-Politik und das bedeutet, dass wir jeder Kleinigkeit nachgehen.
0: Ich gehe jetzt hier mit meinem Stift diese Namensliste ab und alles, was du tun musst, ist zu nicken.
2: Sala de Profesores se ha llevado 5 galardones en los premios del cine alemán, así como el label Europa Cinemas a la mejor película europea y el Art House Cinema Award en la sección Panorama de la Berlinale.
3: Ehrlicherweise fühle ich mich ziemlich unwohl dabei, dass hier einfach heimliche Videoaufnahmen von uns gemacht worden sind.
4: Sie sind doch alle...
0: Alter! Ist alles okay?
4: Hey!
5: Mein Sohn klaut nicht. Denn wenn er klaut, brich ihm die Beine.
3: Willst du mich an meinen Namen nehmen?
4: Hier werden ganze Existenzen vernichtet, bloß aufgrund irgendwelcher Vermutungen.
6: Schämen Sie sich.
4: Dein blöder Zynismus, den kannst du einfach so
7: aussagen.
8: Was sind das für Meinungsverschiedenheiten?
9: Was im Lehrerzimmer passiert, bleibt im Lehrerzimmer.
2: Las otras 4 finalistas son 20.000 especies de abejas, Fallen Leaves, Enel Adamant y Smoke Sauna Sisterhood. Los 5 filmes se proyectaron en salas de toda Europa y el público general tuvo la oportunidad de votar. El resultado final se decidió combinando sus votos y el de los de la Eurocámara. Cada grupo tiene una ponderación del 50%. El premio del público Lux es una forma de reflexionar sobre películas que abordan temas sociales y políticos y darlas a conocer. Su objetivo es fomentar el debate y la reflexión y utilizar los filmes para ayudar a fortalecer el sentido de identidad europea. Para más podcast, siga escuchando Europarl Radio, la radio web del Parlamento Europeo.
10: Schengen.
11: Strefa Schengen w obecnym kształcie obejmuje terytoria 27 krajów Europy, 23 państwa członkowskie Unii Europejskiej oraz Islandię, Liechtenstein, Norwegię i Szwajcarię. W strefie tej obywatele mogą swobodnie przemieszczać się między państwami bez kontroli na granicach lądowych, morskich czy powietrznych. Kontrola graniczna ma miejsce tylko na granicy zewnętrznej, to znaczy na granicy pomiędzy państwem należącym do strefy Schengen a państwem trzecim, na przykład między Polską a Ukrainą. Od niedawna strefa Schengen ma kilku nowych członków. 1 stycznia 2023 roku przystąpiła do niej Chorwacja. Natomiast pod koniec 2023 roku państwa Unii jednogłośnie zgodziły się znieść kontrolę na wewnętrznych granicach powietrznych i morskich Unii z Bułgarią i Rumunią. Kontroli nie będzie już od 31 marca 2024 roku. Decyzje o zniesieniu kontroli na granicach lądowych państwa Unii podejmą jednak później. Zatem już tylko 2 państwa członkowskie Unii nie należą do strefy Schengen – Irlandia i Cypr. Jeżeli chodzi o Cypr, Unia ocenia aktualnie, czy państwo to spełnia kryteria, by przystąpić do strefy bez granic. Natomiast Irlandia wynegocjowała specjalną klauzulę, zgodnie z którą nie ma obowiązku należeć do strefy Schengen.
10: Libre circulation des personnes.
12: Schengen.
10: It's based on co-decision.
13: Problems at the border.
14: Und dann werden wir unsere Grenzen schließen.
13: Under what conditions could borders temporarily be reinstalled? Lot of anxiety about Schengen.
11: Może jednak w każdej chwili złożyć wniosek, aby do niej przystąpić. Co ważne, prawo do swobody przemieszczania się mają wszyscy obywatele Unii Europejskiej, bez względu na to, czy ich kraj należy do strefy Schengen, czy też nie. Dlatego też przekraczając granicę między państwem członkowskim należącym do strefy Schengen, a państwem członkowskim, które do niej nie należy, obywatele Unii podlegają tylko minimalnej kontroli granicznej. Ma ona na celu sprawdzenie ich tożsamości. Państwa strefy Schengen ujednoliciły warunki i procedury przyznawania wiz krótkoterminowych obywatelom państw trzecich, czyli państw spoza Unii. Dzięki nim osoby te mogą swobodnie poruszać się po całej strefie Schengen przez 3 miesiące w ciągu każdego 6-miesięcznego okresu. Nie wszyscy obywatele państw trzecich muszą jednak ubiegać się o wizę Schengen. Unia zwolniła z tego obowiązku na przykład obywateli Stanów Zjednoczonych i Australii.
10: Schengen.
11: Obywatel może zostać poproszony o okazanie dokumentu tożsamości, aby udowodnić, że jest prawnym właścicielem biletu na podróż. Jednocześnie należy wspomnieć,